0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.
2: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.